jak twoje noc, tak nasi sudni. To co ci dam, ja ci nikto nie kupi. Nie musisz się już bać, tylko będzie kupi. Nie musisz się już bać, tylko będzie kupi.